Amen. Amen. Jumendi yina wie yanene. Mo koma fiefiem. Anane yesse mu nsro de okum. Honam no na emum nsro de okum okra no. Wotie me nkyerekyere wotie.